betana pande naya naya sana ambe hale din ko bezeda tago lana ansa bego kai hoga na iskene hoga na leje yebe yaya tio ko ya ego zoga tana yo